0: Zobaczmy, jak pan żyje.
1: Niech zobaczy.
0: In of English.
1: Na kopie, czy się usłyszał?
2: You can tell if I'm working fire clear.
1: Na kopie, czy się usłyszał?